Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: z tego spektaklu naprawdę wyniesiecie, warto się zebrać i przyjść i nas zobaczyć. I naprawdę bardzo, bardzo zapraszam.
1: Zapraszam również i ja. Do zobaczenia pod sceną CKK Jordanki 8 października już w Toruniu. Bilety dostępne. Dziękuję Ci bardzo. Magdalena Czerwińska była naszym gościem i mam nadzieję nie ostatni raz i obiecuję. Do usłyszenia w przyszłości.
0: Dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło.
1: Dzięki. Do usłyszenia.
2: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radio Gra.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media Expert taniej
4: masz. Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: sama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Po reklamie.
8: Słuchacie programu Toruński Kalejdoskop, a w tej godzinie gościem Piotra Olszowskiego będzie Paweł Żywiecki, prezes Fundacji Przedsiębiorczy Toruń. Powiemy o programie Wybieram Toruń. A wy w niedzielę oprócz Torunia wybierzcie też Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: To jest Kalejdoskop Radia Gra na 88,8 FM, również na portalu gra.fm. Piotr Kolszowski, dzień dobry, kłaniam się nisko i witam w studio od razu naszego i waszego, drogie słuchaczki i słuchacze gościa. Jest z nami Paweł Żywiecki, szef Fundacji Przedsiębiorczy Toruń, operator programu Wybieram Toruń, nowego programu uruchomionego w mieście Toruń. Dzień dobry, cześć, witamy.
3: Witam serdecznie.
2: Program Wybieram Toruń wystartował tak zupełnie oficjalnie. Otwarcie miało miejsce w ostatnim czasie w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. Cóż to za program jest Wybieram Toruń, bo trochę materiałów również reklamowych w mieście się pojawiło. Kto ma wybrać Toruń i dlaczego? O co chodzi w tym programie?
3: Program Wybieram Toruń to pierwszy systemowy program wsparcia talentów w naszym mieście. Zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie, młode talenty właśnie wybierały Toruń jako miejsce swojego dalszego rozwoju i przede wszystkim potencjału stworzenia swojego miejsca pracy, stworzenia własnej firmy, ale przede wszystkim, żeby miały tu systemowe wsparcie i możliwość, żeby w jakiś sposób tutaj realizowali swoje pomysły, nie uciekali do innych większych miast, jak to się trochę już dzieje. Chcemy ich zatrzymać tu w naszym mieście i dać im przestrzeń, ale też modelowe rozwiązanie w postaci tego programu, który wspiera ich na różnych płaszczyznach działania i rozwoju, żeby w jakiś sposób tutaj te pierwsze kroki w biznesie przede wszystkim, bo to jest ten kierunek wsparcia, jakby tutaj stawiali.
2: Co to znaczy wspieramy młode talenty? Jak młode? Do kogo dokładnie, jeśli tak skupimy się teraz na osi czasu, wieku?
3: Jakby młode talenty 18+, targetujemy program do osób pełnoletnich, bo to też jakby wymaga trochę pewnych działań, czynności prawnych w tym zakresie, więc...
2: Czyli mówimy już o uczniach szkół średnich.
3: Tak, właśnie chcemy już oddziaływać jakby na młode talenty, jeśli pozwolę sobie utrzymywać to definicję, właśnie osoby, które kończą już szkołę ponadpodstawową, licea, technika, to są też osoby, które mogą mieć fajne pomysły i chcemy im już na tym etapie pomóc w tym zakresie.
2: A realnie z waszej perspektywy, jak rzeczywiście padło to już licea, technika, to w których szkołach jest w tym wieku 18-19-latków więcej takich skonkretyzowanych na swoją przyszłość ludzi? W liceach czy jednak te szkoły branżowe, technika uczą?
3: To myślę, że na to pytanie będę mógł odpowiedzieć za pół roku, za rok, jak zobaczymy, kto się do nas zgłosi, bo to wystartowała pierwsza rekrutacja, a też ta rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły, więc myślę, że to się wszystko okaże tak na dobrą sprawę. Ja dzisiaj nie jestem w stanie tego zdefiniować. Jesteśmy otwarci dla każdego, niezależnie właśnie, czy to jest liceum, czy technikum, czy szkoła branżowa, czy student, ale też osoby, które kończą studia jakby, bo to nie tylko fokusujemy się na tych bardzo młodych ludziach, ale również dla tych osobach, które kończą studia, a może pracują i chcą coś, myślą o wyjeździe z Torunia, a ten program ma być takim impulsem i systemowym wsparciem do tego, żeby jednak zostali w naszym mieście.
2: Podstawa to, rozumiem, mieć pomysł na być może swoją firmę, na biznes, na wynalazek, innowacje?
3: To nie tylko jakby, już mieć skonkretyzowany pomysł, ale program też zakłada, że osoby mogą przyjść nie do końca sprecyzowanym pomysłem, innowacją, czy w jakiś sposób jakimś konceptem na rozwój, na działalność gospodarczą. Program zakłada również pracę w tym zakresie, żeby oszlifować ich ten pomysł, albo wykreować nowe, bo to też zakładamy i to, co robimy od 20 lat w Toruniu, to nasze doświadczenie polega na tym, że często osoba przychodzi z jednym pomysłem, a komercjalizuje zupełnie inny, właśnie poprzez to, że ma dostęp do wiedzy, ma dostęp do naszych doświadczeń, ma dostęp do osób, które prowadzą ich swoją działalność gospodarczą i często zainspiruje się nowym tematem i ten nowy temat jakby wdraża. Więc jakby tutaj odczarowując trochę taką barierę, która mogłaby powstać gdzieś tam w głowach słuchaczy, słuchając naszej rozmowy, to zapraszamy wszystkich, nawet te osoby, które nie mają już skonkretyzowanego pomysłu na biznes. Program polega właśnie na tym, żeby wejść do środowiska. Program zakłada 6-miesięczny okres takiej inkubacji, w którym właśnie jest ten czas na to, żeby jeśli jest pomysł, to go doszlifować albo w jakiś sposób wykreować wspólnie z nami w oparciu o doświadczenie, może o pomysł, o to, co się lubi robić lub w czym jesteś dobry, żeby w jakiś sposób spróbować to wykorzystać pojechać i stworzyć swoją działalność gospodarczą właśnie w Toruniu, a przez to właśnie zakotwiczyć się w naszym mieście i żeby w jakiś sposób tą migrację zatrzymać.
2: A dlaczego akurat Fundacja Przedsiębiorczy Toruń jest operatorem tego programu? O tym za chwilę w drugiej części naszej rozmowy. Zostańcie blisko radia.
1: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: To jest Kalejdoskop Radia Gra na 88,8 FM. Dziś rozmawiamy o nowym programie Wybieram Toruń, bo takie hasła pojawiają się na billboardach, nie tylko na różnych ekranach w Toruniu. Tajemnicze być może dla niektórych, ale po to właśnie jest nasza rozmowa i nasz gość Paweł Żywiecki, Fundacja Przedsiębiorczy Toruń. Fundacja, która jest operatorem programu Wybieram Toruń, skierowanego do młodych talentów. Chcemy ich zatrzymać w Toruniu, po to, aby tu się rozwijali, tworzyli miejsce pracy nie tylko dla siebie, być może dla innych. To chyba nie przypadek, że Fundacja Przedsiębiorczy Toruń zostaje operatorem tego programu, bo doświadczenie, o czym już padło, macie ogromne w szlifowaniu tych diamentów.
3: Tak, już ponad 20 lat na toruńskim rynku funkcjonujemy. Zaczęło się to od inkubatorów na uczelniach. Dzisiaj zarządzamy dwoma: inkubatorem Spacelink w Młynach, ale też akceleratorem Space Labs tutaj niedaleko właśnie, na ulicy Łokietka. Tak, 20 lat doświadczeń. Dzisiaj ponad 170 startupów, które w naszym ekosystemie rozwija swoje skrzydła. Natomiast jakby jeśli chodzi o wybór nasz jako fundacji, to po prostu zostaliśmy wybrani w otwartym konkursie. Nasza propozycja i koncept na program został najwyżej oceniany i pewnie to doświadczenie też miało ogromne znaczenie, więc tutaj miasto nam zaufało, wybrało nas jako operatora tego programu w ramach powołanego przez pana prezydenta Gulewskiego Funduszu Innowacji i Rozwoju. My przedstawiliśmy swój koncept na stworzenie takiego programu, systemowego programu, bo to warto podkreślić, że ten program jest zakontraktowany przez gminę miasta Toruń na najbliższe 3 lata, więc to warto podkreślić, że to nie jest program, który, nie wiem, potrwa pół roku, rok, to program, który ma przez 3 lata testowo, bo też to warto podkreślić, sprawdzić przede wszystkim jakby nasz pomysł na to, żeby tworzyć taką przestrzeń dla młodych talentów, ale przede wszystkim sprawdzić wskaźniki, bo planujemy co najmniej stworzyć przestrzeń dla 100 osób, 100 talentów, 100 innowatorów, 100 młodych ludzi, żeby w jakiś sposób ten program przeszli, ale też umówiliśmy się, przedstawiliśmy swoje wskaźniki, że planujemy, żeby co najmniej ponad 40 podmiotów gospodarczych jakby w tym naszym Toruniu w ramach tego programu powstało minimum. Dziś dzięki wsparciu partnerów, bo też nad tym już pracujemy od samego początku, jesteśmy w stanie już też zwiększyć skalę tego projektu poprzez ich wkład finansowy do tego. To jest na przykład partner strategiczny Nikolaus Bank, który w jakiś sposób również wsparł nas w tym zakresie i możemy to skalę jakby zwiększyć. Liczymy na to, że dołączą do tego programu również inne firmy lokalne i ten program nabierze jeszcze większego rozmachu.
2: To są na pewno firmy, z którymi też wcześniej współpracowaliście, więc są te dobre doświadczenia w tym, że robicie to dobrze. Macie tego tak zwanego czuja do młodych ludzi, pomysłów?
3: No myślę, że tak. Już te 20 lat i setki, chyba mogę nawet powiedzieć tysiące pomysłów, które przewinęły się przez te lata, ale też dużo projektów z ogromnym sukcesem, które właśnie rozpoczynały od takiego programu, który dzisiaj, na początku września zainaugurowaliśmy tutaj wspólnie z panem prezydentem. I często takie duże tematy, które dzisiaj obserwujemy, rozwijają się u nas jakby w tym ekosystemie z różnych branż, od branży IT, fintechowej, bo po branży kosmiczno, właśnie rozpoczynały tak niewinnie trochę od takiego pierwszego zalążkowego pomysłu i pewnego impulsu do tego, żeby w jakiś sposób wejść do programu i często te projekty się po latach naprawdę rozwinęły w ogromnej skali.
2: Była wzmianka o tym, że dajecie przestrzeń dla tych młodych talentów. Co to dokładnie oznacza? To jest przestrzeń w dosłownym tego słowa znaczeniu? Powierzchnia czy jednak jakieś środowisko dookoła wspierające?
3: Tak, jakby stworzyliśmy ten, myślę, że taki holistyczny program od takiej jakby usługi preinkubacji, która daje osobowość prawną naszej organizacji, czyli taka osoba wchodząc do programu może wystawiać już fakturę, może podejmować czynności prawne pod szyldem jakby naszego inkubatora.
2: Więc czyli wchodzimy, 18-19-latek wchodzi, nie musi zakładać od razu swojej firmy, zapoznawać się z funkcjonowaniem ZUS-u, Urzędu Skarbowego i tak dalej.
3: Tak, nie ma tych wszystkich mało fajnych spraw na głowie. Może się skupić na tym, żeby dopracować pomysł, wprowadzić go, zrobić test na rynku. To chyba jest kluczowe właśnie, żeby zweryfikować rynkowo swój pomysł na biznes. Bez tej całej takiej jakby otoczki, formy normalnej, bo za to my odpowiadamy. My dajemy taki parasol ochronny w tym okresie 6 miesięcy, właśnie gdzie ta osoba jakby nie tworzy nowego podmiotu gospodarczego, tylko w ramach naszej struktury testuje swój pomysł na biznes. Ma obsługę prawną, ma obsługę księgową. Wspomniana tutaj jakby te zasoby infrastrukturalne. My udostępniamy wszystko to, co dzisiaj mamy w swoich zasobach, czyli SpaceLink, miejsce do kreatywnej przestrzeni do pracy, ale także Toruń Space Labs jest otwarty również dla nich bezpłatnie. To też warto podkreślić, że program dla każdego uczestnika

0: promocyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
14: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
15: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup

0: Piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Kalejdoskop Radia Gra na 88,8 FM. Raz jeszcze mówimy dzień dobry i wracamy do rozmowy o nowym programie Wybieram Toruń. Z nami jest Paweł Żywiecki, Fundacja Przedsiębiorczy Toruń. Fundacja Przedsiębiorczy Toruń będzie operatorem. Już jest programu Wybieram Toruń, który, jak już usłyszeliśmy, wiąże się z nakładami finansowymi z budżetu naszego miasta. Te najbliższe 3 lata, rozumiem. Taki jest ten horyzont na tę chwilę czasowy pilotażu tego programu.
3: Tak, my przedstawiliśmy taką koncepcję właśnie, żeby, no chodziło nam o to, żeby ten program był systemowy w jakiś sposób, określony na dany okres czasu, żeby to nie było taki trochę, jak często są różne takie inicjatywy, które gdzieś tam trwają przez miesiące. Chcieliśmy, żeby to było systemowe rozwiązanie i to chyba wyróżnia nas nie tylko jakby jako organizację, ale przede wszystkim to, co udało się jakby zaproponować, to właśnie te systemowe rozwiązanie, co Toruń jest też wyjątkowym miastem w tym zakresie, bo gdzieś tam w tej części Polski ja nie widzę takich programów, które by były inicjowane przez miasto i w ten sposób jakby realizowane, więc przede wszystkim 3 lata funkcjonowania. Tu było mowa o tym, że po stronie beneficjenta nie ma żadnych kosztów uczestnictwa w takim projekcie, wszystko jest finansowane właśnie w ramach projektu. Tu warto podkreślić, że taka ekwiwalent rynkowy wartości dla każdego uczestnika to jest ponad 70 tysięcy złotych w tym okresie 6 miesięcy, więc...
2: Sporo pieniędzy.
3: Tak, taka osoba otrzymuje takie świadczenia jakby o takiej wartości, to można przemnożyć o skalę projektu, to mówimy o inwestycji w młode talenty w naszym mieście na ponad 7 milionów złotych.
2: Młode talenty, i powiedzieliśmy sobie o tym już, nie tylko studenci, nie tylko ludzie, którzy być może są już po studiach i trochę chcą przemodelować swoje życie i ten tor życia zawodowy, ale też tutaj trochę się na tym skupiam, bo to jednak wierzę w najmłodszych siła tej młodzieży już w szkołach ponadpodstawowych, bo już dla 18-latków jest ten program. Czy spodziewacie się takiego zainteresowania? Czy może będzie jakiś program promocji tego programu w toruńskich szkołach? Czy ci ludzie po prostu młodzi dowiedzą się, że funkcjonuje coś takiego? No i właśnie, jak to praktycznie później będzie wyglądało? Taki młody człowiek przychodzi do fundacji i ma opowiedzieć, ma wysłać list, CV, motywację? Jak to wygląda?
3: Tak, jak planujemy wspólnie z panem prezydentem takie spotkania w szkołach, ale też na uczelniach, żeby w jakiś sposób promować ten projekt i pokazywać jego wartości, zachęcać do uczestnictwa. Wystarczy wejść na stronę wybieramtoruń.pl i tam jest formularz, w krótkich słowach opisać swój koncept, pomysł i to wystarczy, żeby zgłosić się do programu. My takie osoby zaprosimy na spotkanie, porozmawiamy, poszukamy tych możliwości do współdziałania i wtedy będziemy decydować jakby kto wchodzi do programu. Mamy już pierwsze zgłoszenia, więc to nas bardzo cieszy, że ten program też fajnie zaskoczył. Nie tylko od strony takiej wizerunkowej, marketingowej, bo jak to było wspomniane, widać nas też na ulicach miasta, bo dzięki partnerom właśnie możemy się promować również i w komunikacji miejskiej, ale też na terenie naszego, na tegoż miasta. Oczywiście internet też się troszkę zagrzał, że tak powiem, kolokwialnie. Natomiast jakby to co jest najważniejsze, to jest zgłoszenia. Jakby mamy kilkanaście zgłoszeń już na tym etapie, gdzie wystartowaliśmy dosłownie tam dwa tygodnie temu, więc
2: to, to bardzo dobry wynik, tak mi się wydaje.
3: Tak, mamy, tym bardziej, że to też nie jest jakby, to musi być też świadoma decyzja, więc nas bardzo cieszy, że od razu był taki impuls i to widać, że ta przestrzeń była potrzebna, żeby w jakiś sposób coś w tym Toruniu naszym zrobić w tym obszarze. Myślę, że warto jeszcze podkreślenia, że ta preinkubacja, ta przestrzeń, infrastruktura jest do dyspozycji, ale również, szczególnie w kontekście młodych ludzi, ta warstwa wiedzowa jest mega, mega ważna, że taka osoba wchodząc do programu, to nie tylko właśnie ma to naszą osobowość prawną, ta opieka taką prawno-księgową, co może być przełamanie pierwszej bariery takiej mentalnej, że ja się na tym nie znam, może rodzice w domu też mówią, kurczę, nikt nie prowadził firmy, nikt ci nie pomoże, to jest ta przełamanie tej bariery, że my to ogarniemy, tak już takim językiem młodzieżowym powiem. Infrastruktura, która pozwoli nie tylko fajnie pracować, ale też jakby tworzyć, ale przede wszystkim na co mocno stawiamy, to ten obszar wiedzowy, czyli cały proces szkoleń, spotkań, konsultacji indywidualnych, ale przede wszystkim bardzo mocno stawiamy na program mentoringowy. Chcemy jakby zaprosi do tej współpracy i prowadzimy już rozmowy z topowymi menadżerami z naszego regionu, żeby podzielili się swoją wiedzą, żeby z tymi talentami popracowali, złapali nić kontaktów i w jaki sposób. To jest moim zdaniem mega, mega, mega wartość. Natomiast też myślę, że to wszystko spina narzędzie cyfrowe w postaci aplikacji mobilnej, które dzisiaj każdy może sobie pobrać. Wybieram Toruń i w sklepie jakby można ją sobie pobrać i też różne materiały tam będą publikowane.
2: I w związku z tym, że ja takiej aplikacji jeszcze nie mam, to za chwilę o tej aplikacji też sobie w naszej rozmowie pomówimy.
1: Toruński kalejdoskop.
0: Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
3: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
4: A co ten projekt oferuje?
3: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
4: Gdzie dowiem się więcej?
3: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
4: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
10: Po reklamie.
11: Dzisiaj w naszym programie nie ma żadnego sportowego wywiadu, więc teraz króciutko dwa zaproszenia. Dziś o 17 na Tortorze hokejowy mecz Energa Toruń kontra STS Sanok, a z kolei w okolicach przystani AZS-u do 15 potrwa jeszcze jesienna odsłona akcji Run and Row. Zapraszamy.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop
0: w Radiu Gra.
2: To jest Kalejdoskop Radia Gra. Dzień dobry, mówimy raz jeszcze wszystkim, którzy słuchają, przysłuchują się naszej rozmowie o nowym programie Wybieram Toruń w Toruniu. Paweł Żywiecki, Fundacja Przedsiębiorczy Toruń, formalnie operator nowego programu, który został uruchomiony, który ma wspierać nowe talenty. O tym tak ogólnie rzecz ujmując rozmawiamy i kolejnym wątkiem tej ciekawej rozmowy, której się, drodzy słuchacze i słuchaczki, przysłuchujecie, jest aplikacja, która powstała na potrzeby programu Wybieram Toruń. Dla kogo jest to aplikacja? Rozumiem, że dla beneficjentów, którzy przystąpią do tego programu, podpiszą umowę i tak dalej.
3: Tak, ale jakby ma... Znaczy, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że to jest aplikacja i to jest narzędzie cyfrowe, które spina cały program jakby. To dzisiaj nikt nie biega z pieczątkami, nikt nie przychodzi po jakiś podpis.
2: Stoi w kolejkach w urzędach.
3: Stoi w kolejkach w urzędach. Chcieliśmy, żeby to narzędzie było skierowane, czy sam program jest skierowany do młodych ludzi, to musimy też dostarczyć odpowiednio nie tylko wartość projektu, ale też narzędzia, żeby w jakiś sposób nadążać nad tymi oczekiwaniami i takie narzędzie zostało stworzone w postaci systemu cyfrowego, dostępnego w wersji webowej, czyli przez stronę internetową, ale również powstała aplikacja mobilna Wybieram Toruń i w tym momencie zachęcam wszystkich do ściągnięcia tej aplikacji, ponieważ ona jakby co do zasady służy beneficjentom projektu. Przez to narzędzie odbywa się realizacja całego programu, czyli wystawiamy faktury, kontaktujemy się z księgowym, z prawnikiem, z mentorami, dokonujemy konsultacji, ale również wszystkie materiały edukacyjne będą digitalizowane i wrzucane w to narzędzie. Będzie taki Netflix trochę wiedzowy. Chcemy jakby, żeby w jakiś sposób te wszystkie szkolenia, spotkania były właśnie, no miały warstwę cyfrową, żeby każdy uczestnik projektu, nawet wchodząc na innym etapie, mógł sobie to otworzyć albo odświeżyć sobie wiedzę w jakiś sposób. Jak będąc na szkoleniu, nie zawsze wszystko zapamiętamy. To służy do tego, żebyśmy mogli mieć dostęp do tej wiedzy w sposób jakby, no tak jak...
2: Kompleksowy.
3: Kompleksowy, tak. Ale przede wszystkim... narzędzie w postaci aplikacji mobilnej ma warstwę otwartą, czyli każda osoba, obytnie czy to z Torunia, ale oczywiście fokusujemy się tutaj na osoby z naszego miasta, może sobie taką aplikację ściągnąć.
2: A to właśnie muszę dopytać, są jakieś blokady na przykład na jak ktoś z Bydgoszczy albo z Gdańska albo z Poznania będzie chciał wejść.
3: O kurczę, teraz to już muszę dyplomatycznie. Znaczy przede wszystkim jakby oczywiście chcemy ściągać też ludzi do Torunia. Ten program jest to, że ma służyć, żeby przyciągać do naszego miasta, więc wszystkie osoby jakby obytnie skąd co, jeśli tu mieszkają, tu chcą żyć, to program jest dla nich. Jakby czy z Bydgoszczy, czy z Poznania, to nie ma dla nas znaczenia. Chodzi o to, żeby tutaj realizował swoje marzenia, swoje pomysły na biznes, ale przede wszystkim, żeby założył też firmę w Toruniu, bo to też jest dla nas ważne i takim obowiązkiem po wyjściu z tego programu i założenia działalności gospodarczej jest to właśnie, żeby ta firma miała toruński adres i toruńską siedzibę w tym zakresie, żeby tworzyła tutaj to wartość gospodarczą dla naszego miasta, rozwijało nasze miasto w tym zakresie. Natomiast wracając jeszcze do aplikacji mobilnej, każda osoba może sobie ją ściągnąć, nawet teraz słuchając nas w tym momencie.
2: Aplikacja nazywa się Wybieram Toruń, rozumiem iOS i Google Play.
3: Tak, Wybieram Toruń, wystarczy wpisać w sklepie, na każdej platformie jesteśmy, można taką aplikację sobie ściągnąć, tam już jest kilka materiałów wrzuconych, również z naszym filmem promocyjnym, można sobie pooglądać, popatrzeć, zainspirować się, ale przede wszystkim też być częścią projektu Wybieram Toruń w takim może okrojonym, ale jednak być na bieżąco, co tam się dzieje. Tam jest też informacja o partnerach, o tej infrastrukturze, która jest do dyspozycji, więc możemy gdzieś tam, nie będąc jeszcze beneficjentem projektu, jakby korzystać w tym obszarze. No przede wszystkim chcemy też poza jakby realizacją projektu, ale no naszą misją fundacji, jak trochę nazwa wskazuje, jest Przedsiębiorczy Toruń, więc wszystkie działania, które mają napędzać przedsiębiorczość w naszym mieście, to jest nasza misja i po to też to robimy.
2: No właśnie, tak trochę sobie zażartowałem z tym blokadą aplikacji na przykład Bydgoszcz, Trójmiasta albo Poznań, ale z drugiej strony dając takie demo tego serialu Netflixowego pod tytułem Wybieram Toruń, kusicie do tego, żeby wejść i zobaczyć w cudzysłowie oczywiście, co jest wewnątrz, w środku, nie tylko tej aplikacji, tę zawartość, która jest dostępna dla beneficjentów, ale w ogóle na czym ten program polega i faktycznie trochę spodziewacie się, oprócz tego, że być może uda się wyciągnąć z Torunia te talenty, to uda się przyciągnąć z zewnątrz, spoza miasta?
3: Tak, no przede wszystkim chcemy je zatrzymywać tu w naszym mieście, ale również kolejnym takim elementem i to by było chyba największe, jeszcze taką większą wartością, żebyśmy przyciągali w ogóle do Torunia. Jakby nam się to udaje w mikroskali robić, bo mamy przykłady, że startupy, które są gdzieś tam dzisiaj w Bydgoszczy, w Olsztynie, w Gdańsku, a nawet w Warszawie, bo mamy także takie przypadki, na przykład chociażby z branży kosmicznej, że tutaj są lokowane właśnie z racji tego, tych naszych sukcesów w tym obszarze, jakby rejestrują tu działalność albo otwierają oddział jakby w naszym mieście. Natomiast ten program ma być, żeby to skalę zwiększyć jakby. Dlatego też gdzieś tam specjalnie jakby weszliśmy w ten obszar, ale chcemy oddziaływać i myślę, że to jest kolejny pomysł na to, żeby w jakiś sposób podjąć pewne działania, żeby trochę zacząć pokazywać nasze miasto i być w różnych innych częściach Polski i żeby te talenty tutaj do nas ściągać.
2: Toruń łowi talenty w całym kraju. Strzeżcie się inne metropolie i miasta. O programie Wybieram Toruń rozmawiamy dzisiaj i do naszej rozmowy wracamy już za chwilę.
0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
1: Kalejdoskop Radia Gra na 88,8 FM w Radiu Gra Toruń. Oczywiście na portalu Gra FM również jesteśmy i dziś rozmawiamy o programie Wybieram Toruń. Nowa inicjatywa, która powstała, której operatorem jest Fundacja Przedsiębiorczy Toruń, z której fundacji Paweł Żywiecki jest naszym gościem. Dzień dobry raz jeszcze. Aczkolwiek postaramy się teraz trochę podsumować to, o czym dziś rozmawiamy. Wybieram Toruń, czyli nowy program, w którym poszukujemy kogo?
2: Poszukujemy młodych talentów, które w jaki sposób będą chciały w Toruniu realizować swoje pomysły na biznes, na innowacyjny produkt, usługę. Wszystkie osoby, które chcą, mają jakiś pomysł na siebie. O, może tak bym to podsumował. Natomiast myślę, że warto też podsumować, że projekt składa się z takich czterech filarów. Pierwszy to testowanie w warunkach ochronnych swojego pomysłu już na rynku. Infrastruktura od miejsca do kreatywnego miejsca do pracy po laboratorium, w którym można zmaterializować to, co chcemy, czyli jakiś produkt, usługę. Po program wiedzowy, który jest też bardzo ważny, żeby w jakiś sposób tych młodych ludzi cały czas edukować w tym zakresie, ale w sposób praktyczny. To bym chciał bardzo mocno podkreślić, że to nie będą wykłady, ale to będą spotkania z praktykami, z osobami, które tą ścieżkę biznesową mają już za sobą. Warstwa i obszar mentoringowy, czyli topowe nazwiska z naszego regionu, które podzielą się swoim doświadczeniem, wesprą młode talenty już na tym etapie takim zalążkowym. No i narzędzie cyfrowe, które spina całą usługę w sposób, myślę, że bardzo komfortowy, bo w sposób mobilny z każdego miejsca na świecie możemy się komunikować, prowadzić działania. No ale oczywiście program służy do tego, żeby finalnie wylądować w naszym mieście i tutaj jakby realizować swój biznes jakby i tutaj mieszkać.
1: I tu jeszcze raz o tej aplikacji Wybieram Toruń, którą można pobrać na smartfona. Przypominamy i polecamy. O tym wieku chciałem jeszcze przypomnieć, bo szukamy nie ludzi, albo nie tylko ludzi po studiach, którzy mają jakieś doświadczenie, plan na biznes. Wręcz być może przeciwnie, szukamy też takich, którzy też cały czas jeszcze w swojej głowie szukają.
2: No tak, bo jakby tu rozmawiamy o tych młodych ludziach, natomiast jakby myślę, że to warto tak trochę odczarować, bo program jest, nie ma określonych ram wiekowych. Oczywiście chcemy gdzieś tam oddziaływać dla tych osób, które dopiero wchodzą na ten rynek zawodowy, ale jeśli osoba, która pracuje, nie wiem, w korporacji, w dużej firmie i czuje, że to nie jest miejsce dla niej, to również program jest dla niej jakby, żeby właśnie może spróbowała, jeszcze może nie rzucając wszystkiego od razu, tylko w jakiś sposób na spokojnie przejść do programu, spróbować swoich sił, poukładać to wspólnie z nami, ten koncept.
1: I to jest bardzo bezpieczna opcja. Nie zostawiamy swojej pracy, stabilizacji, tylko w cudzysłowie po godzinach możemy
2: równolegle zrobić to po godzinach, równolegle, w bardzo bezpieczny sposób, bo tak jak mówię, ten parasol ochronny my rozpościeramy nad taką osobą i w jakiś sposób nie dokona żadnych złych czynności, bo my po prostu na to nie pozwolimy i tego przypilnujemy. Ale przede wszystkim będzie mogła zrobić test na rynku w warunkach ochronnych, bezkosztowo. Ja nie mówię tutaj oczywiście o inwestycjach, bo jakby my nie inwestujemy w tego typu projekty, ale współpracujemy z inwestorami. To też jest, myślę, że fajnie, że w ramach projektu mogą powstawać fajne koncepcje czy projekty, w których naturalnie inwestorzy, z którymi współpracuję, mogą inwestować jakby, więc to może być taki impuls do tego, że ktoś mnie zauważy, będzie chciał ze mną pracować, zainwestować, może uda się stworzyć coś naprawdę wyjątkowego.
1: Bo wokół programu, a bezpośrednio wokół Fundacji Przedsiębiorczy Toruń sporo takich podmiotów z kapitałem, mówiąc wprost, się obraca i przygląda, tak, i szuka.
2: Tak, cały czas mamy jakby dostęp do funduszy inwestycyjnych, do inwestorów prywatnych, którzy cały czas pukają i dajcie coś fajnego do zainwestowania. Już tak jakby kolokwializuję, natomiast jakby to się tak odbywa, bo często ktoś chce, jak już ma osiągnąć sukces, to często chce tam dywersyfikować swoje źródła i w jakiś sposób jakby ma te zasoby do tego, ale są również nasi partnerzy, którzy dają finansowanie w postaci funduszu czy takich programów, do których można aplikować już na dalszym etapie, więc jakby te finansowanie, jeśli gdzieś ktoś dzisiaj słuchając nas ma taką barierę, jakby trochę się boję, to ten program w jakiś sposób tą barierę naturalnie przełamuje, ale na przykład drugą barierą jest są finanse. To ja bym dzisiaj powiedział, że ja bym się o to nie martwił. Jakby jeśli jest ktoś zdeterminowany i ma fajny pomysł, a my go też jakby sensownie będziemy w stanie poukładać, to ten kapitał się znajdzie.
1: To za chwilę jeszcze w ostatniej części naszej rozmowy o formie promocji, bo w toruńskich szkołach ponadpodstawowych, ale też na uczelniach można spodziewać się takiego roadshow, takiego turu i konwoju promocyjnego tego programu, w ramach którego będzie można dowiedzieć się więcej o tym, więcej szczegółów za moment.
0: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Brian Adams w Radiu Grano i takie hiciory my w niedzielne popołudnie bierzemy w ciemno. Zmiana tempa życia równa się zmiana śniadaniowych nawyków Polaków. W tygodniu łapiemy cokolwiek, byle tylko zdążyć na autobus, ale w weekend, kochani, piżamka, zero pośpiechu, śniadanko deluxe, a na stół wjeżdżają świeże bułeczki, masło, ser, wędlina, warzywa, czyli taka klasyka. No i wiecie co? Takie klasyczne, niespieszne śniadania. Chyba wszyscy lubimy najbardziej.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów.

0: w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Jesteśmy przed 14 w Radiu Grano i mamy już ranking najszczęśliwszych kierunków minionych wakacji, czyli takich, gdzie wjeżdżasz, człowieku, nieszczęśliwy, a wyjeżdżasz szczęśliwy. No i od razu dodam, że wyniki nieźle zaskakują. Szczegóły niebawem, także zostańcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
14: AI,
13: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: Po reklamie.

0: To summer, to się niestety nam już skończyło. To Joe Cocker w Radiu Gra, Sylwia Pawłowska, witajcie ponownie. Jesteśmy z wami w to niedzielne popołudnie po 14:00. No i fajnie sobie tak niespiesznie przechodzić przez ten dzień, kiedy słońce świeci, Radio Gra, babie lato sobie gdzieś tam fruwa.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
0: Gdyby ktoś jeszcze nam obiad ugotował, przyniósł, no i postawił pod nos, to wcale nie byłoby takie głupie. U nas w Radiu Gra hity pełne energii, teraz Bonnie M, za chwilę będzie Zara Larsson, a później boski Enrique w takim jesiennym wydaniu, ubrany tylko w liście.

0: No nieważne o czym śpiewa, ważne jak wygląda. Enrique Iglesias w Radiu Gra, a to już jest ten czas, kiedy dynię stawiamy na parapet, koc wrzucamy na kolana, a w głośnikach fajne granie, no bo jesień to podobno stan umysłu.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

Takie wrześniowe granie i september u nas. Okazuje się, że są takie miejsca na świecie, z których każdy wyjeżdża szczęśliwy. Podsumowano takie najszczęśliwsze kierunki tych wakacji, no i wyszło na to, że na trzecim miejscu jest Orlando, srebro pojechało sobie ładnie do Helsinek, a mistrzem świata w uszczęśliwianiu turystów została Lizbona. Stolica Portugalii zgarnęła złoto za kuchnię, mnóstwo zieleni, no i tyle słońca, że mogłoby rozjaśnić niejedną listopadową chandrę.

0: No i tak grają hity pełne energii u nas. Badacze już po urlopach wzięli się do roboty, no i wyliczyli, ile czasu tygodniowo powinien ćwiczyć taki zdrowy wiking. No i wyszło, że 300 minut będzie okej. Kompletnie nie mam zielonego pojęcia, po co nam ta wiedza, ale jakby ktoś kiedyś zapytał was o tego wikinga, no to już wiecie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
8: A co ten projekt oferuje?
7: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
8: Gdzie dowiem się więcej?
7: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
8: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownie

0: zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra, ostatni weekend września już nam się kończy. Jeżeli czujecie jeszcze taki niedosyt, no to spokojnie, do tego klubu należy cała Polska, a my jesteśmy przed 16, no i dalej przeprowadzamy was przez ten popołudniowy maraton ładowania baterii na poniedziałek.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Centrum Akwarystyki Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: No kto, no wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Uff, ale to było przerażające.
16: Straszna to jest nasza łazienka. W niej codziennie mamy dzień zagłady.
15: A w salonie spędzamy czas apokalipsy.
17: A tobie z jakim filmem i dlaczego kojarzy się twoje mieszkanie? Wejdź na Gra FM i powalcz o bon rabatowy wartości 1000 zł do wykorzystania w serwitorze, który świętuje 35. urodziny. I poczuj się jak wielki Gatsby.
18: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Serwitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń, Polna 123.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
19: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
19: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
19: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
20: Zdrowit.
15: Po reklamie.

0: hity pełne energii, cykady na cykladach i ma nam jeszcze u nas tak wakacyjnie. Tydzień się kończy, zaraz znowu poniedziałek, ale kochani, nie ma co płakać nad rozlanym weekendem, tylko lecimy dalej, nawet jeżeli to już niedziela, a nie sobota. Sylwia Pawłowska, dzień dobry, witajcie ponownie.
1: Radio Gra, hity pełne energii.

0: To Szanaja w Radiu Gra. Jesień zaczyna odpalać tryb kosmiczny pokaz mody na początku października, a później w listopadzie na niebie czeka nas takie kosmiczne party. Księżyc, Mars i Jowisz wpadną na wspólne spotkanko. Także warto zerkać w górę, no bo takie trio nie świeci się co noc.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
9: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
10: Profilaktyka! Podaj dalej!
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
17: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
18: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
19: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
20: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra. Była.

Mojo ze swoją Lady w Radiu Gra, a jutro w poniedziałek mamy Światowy Dzień Jabłka, a jabłka to nie tylko chrupiąca przekąska, ale prawdziwa bomba błonnika, witamin oraz minerałów. No więc nic dziwnego, że jabłka to są ulubieńcy Polaków. Aż 89% z nas nie wyobraża sobie życia bez jabłka. Ba! 21% wcina je co najmniej raz w tygodniu. A później wiadomczak, wjeżdża szarlotunia.

Taka popołudniowa, jesienna Madonna u nas, a jesień już wszędzie i za oknem, i nad morzem, i wysoko w górach, tam spadł nawet pierwszy śnieg. A nieco niżej trwa jeszcze rykowisko jeleni, czyli takie jelenie Love Island. A podczas gotów samce fachowo mówiąc ryczą,

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Gra.

0: Późne niedzielne popołudnie, Eddie Łata i hity pełne energii w Radiu Gra. Jesteśmy przed 18, no i to jest w wielu domach dokładnie ten czas. Czas, kiedy dzieciaki przychodzą, no i nagle przypominają sobie, że na jutro potrzebna jest bibuła, papier kolorowy, pudełko kasztanów, a do tego trzeba napisać wypracowanie z polskiego, no i zrobić zadania z matematyki. Sylwia Pawłowska, no to my nie przeszkadzamy, pa pa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
10: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.
11: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
12: Profilaktyka! Podaj dalej!
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Legenda toruńskiego speedwaya Wiesław Jaguś. Filigranowy wojownik z wielkim sercem. W świecie żużla nie brakuje barwnych postaci, ale są takie nazwiska, które na stałe zapisały się w historii jednej drużyny. W Toruniu przez niemal dwie dekady kibice dopingowali zawodnika, który nie imponował warunkami fizycznymi, lecz zyskiwał uznanie niezwykłą ambicją, pracowitością i bezgranicznym oddaniem klubowym barwom. Wiesław Jaguś, bo o nim mowa, to postać, która stała się ikoną Apatora Toruń i symbolem sportowej niezłomności. Swoją przygodę z czarnym sportem Wiesław Jaguś rozpoczął w roku 1992, kiedy to po raz pierwszy założył plastron toruńskiego Apatora. Choć wielu obserwatorów zwracało uwagę na jego niepozorną sylwetkę, szybko udowodnił, że liczy się nie wzrost, a serce do walki. Debiutował 20 kwietnia tego samego roku, mając zaledwie 16 lat. Już w pierwszym ligowym starcie pokazał charakter. Mimo że nie udało mu się dogonić doświadczonych rywali, zyskał sympatię wymagającej toruńskiej publiczności. Jego nieustępliwość i determinacja sprawiły, że w krótkim czasie wyrósł na jednego z filarów zespołu. Szybko okazało się, że Apator zyskał nie tylko świetnego zawodnika, ale także człowieka o niespotykanej skromności i klasie. Współpracownicy i trenerzy podkreślali, że poza torem Jaguś był zawsze wycofany, stonowany, nie szukał rozgłosu. To był zawodnik absolutnie wybitny w swoich czasach, wykazujący się postawą szlachetną i godną wobec wszystkich otaczających go osób, wspominał Władysław Gollop. W roku 1996, kończąc wiek juniora, Wiesław Jaguś sięgnął po srebrny kask, a także wystartował w finale indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, gdzie zakończył zawody na 14 pozycji. To był początek jego sukcesów, które przez kolejne lata przynosiły chlubę toruńskiemu klubowi. W jego karierze nie brakowało jednak trudnych chwil. W roku 1997 poważna kontuzja odniesiona podczas eliminacji Mistrzostw Świata w Częstochowie na długo wykluczyła go ze startów. Po powrocie na tor powoli odzyskiwał dawny błysk, a już rok później w finale indywidualnych Mistrzostw Polski wywalczył brązowy medal. W kolejnych latach Jaguś konsekwentnie budował swoją pozycję w zespole. Był zawodnikiem, na którego zawsze można było liczyć, niezależnie od sytuacji drużyny. Gdy z Apatora odchodzili kolejni liderzy, Mirosław Kowalik, Jacek Krzyżaniak, Tomasz Bajerski czy Robert Sawina, on trwał na posterunku, wierny klubowym barwom. Nawet nie dopuszczał myśli, że mógłby zmienić drużynę, podkreślał były trener Jan Zombik. Sezon 2006 był dla Jagusia wyjątkowy. Na torze w szwedzkiej Wetlandzie wywalczył awans do cyklu Grand Prix, a kilka dni później zdobył srebrny medal indywidualnych Mistrzostw Polski. W rozgrywkach ligowych to właśnie jego postawa wielokrotnie decydowała o utrzymaniu Apatora w najwyższej klasie rozgrywkowej. Debiut w cyklu Grand Prix w kolejnym sezonie był spełnieniem sportowych marzeń. Na włoskim torze w Terenzano zajął 3. miejsce. Niestety upadek podczas Grand Prix w Eskilstunie w 2007 roku był początkiem końca sportowej kariery Jagusia. Kontuzja okazała się na tyle poważna, że powrót do pełnej sprawności był niemożliwy. Choć wrócił na tor, nie był już tym samym zawodnikiem. W roku 2008 zdobył z reprezentacją Polski srebrny medal drużynowego Pucharu Świata. Największy międzynarodowy sukces w jego dorobku. Ostatecznie w listopadzie 2010 roku ogłosił zakończenie kariery sportowej. Decyzja ta wywołała zaskoczenie i smutek wśród kibiców, którzy byli przekonani, że mógłby jeszcze przez kilka lat stanowić o sile zespołu. Żużel to nie szachy. W pewnym momencie trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć dość. Ja ten moment poczułem i nie żałuję tej decyzji, tłumaczył Jaguś. Przez 19 sezonów Wiesław Jaguś wystąpił w 309 spotkaniach ligowych Apatora. Rozegrał 1433 biegi, zdobywając 2520,5 punktu oraz 223 bonusy. Aż 461 razy mijał linię mety na pierwszym miejscu, 398 razy był drugi, 342 razy trzeci, a 191 razy kończył na czwartym miejscu. Jaguś był dwukrotnym drużynowym mistrzem Polski w sezonach 2001 oraz 2008, a także pięciokrotnie zdobywał srebrny medal i trzykrotnie brązowy. Jego średnia biegowa ze wszystkich lat wyniosła 1,759, a najwyższą zanotował w sezonie 1997. 2,259. Na liście wszechczasów toruńskiego klubu pod względem zdobytych punktów ustępuje jedynie legendarnemu Wojciechowi Żabiałowiczowi. Wiesław Jaguś był zawodnikiem, który przez całą karierę pozostał pozostał wierny jednemu klubowi. Takie historie dzisiaj należą już do rzadkości. Po zakończeniu kariery całkowicie odciął się od żużla, poświęcając się prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Koledzy z toru wspominają go jako człowieka ambitnego, lojalnego i niezwykle koleżeńskiego, choć nieco zamkniętego w sobie. Bez pamięci o takich postaciach nie da się budować przyszłości. Wiesław Jaguś to przykład sportowca, który nie tylko osiągał sukcesy na torze, ale też pozostawił po sobie trwały ślad w sercach kibiców. Jego historia to opowieść o pasji, lojalności i niezwykłej sile charakteru.
1: Radio Gra.

0: Rudak. Historia, rozwój i współczesność jednej z najstarszych dzielnic Torunia. Pierwsze ślady obecności człowieka na terenie dzisiejszego Rudaka pochodzą z późnego paleolitu, czyli sprzed około 9000 lat przed naszą erą. Odkrycia archeologiczne potwierdzają, że już wtedy ludzie osiedlali się nad Wisłą, korzystając z jej bogactw. Jednak historia pisana Rudaka zaczyna się dużo później. W styczniu 1230 roku książę Konrad Mazowiecki przekazał te tereny zakonowi krzyżackiemu, co było początkiem nowych dziejów osady. Pierwsze oficjalne wzmianki o Rudaku pojawiają się w dokumentach z 1340 roku, gdzie wieś występuje pod nazwami Rodackie, Rodeckie lub Rodek. Co ciekawe, sama nazwa wywodzi się z języka niemieckiego i oznacza zakątek po wykarczowanym lesie. Wieś była zarządzana przez sołtysa, a pierwszym znanym zasadźcą był Gering, sprowadzony tu jeszcze przed połową XIV wieku. Niestety w 1410 roku Rudak został doszczętnie zniszczony przez wojska polskie podczas działań wojennych. Po zawarciu pokoju mełneńskiego w 1422 roku Rudak wrócił w granice Polski. Niedługo później, od 1435 roku, miejscowość stała się częścią diecezji kujawsko-pomorskiej, a po drugim pokoju toruńskim w 1466 roku weszła w skład starostwa dybowskiego w województwie inowrocławskim jako wieś królewska. W kolejnych wiekach wieś przeżywała zarówno okresy rozkwitu, jak i upadku. Szczególnie dotkliwe były zniszczenia w XVI wieku oraz spustoszenia wojenne. W 1598 roku mieszkańcy Rudaka wraz z sąsiadami ze Stawek i Podgórza rozpoczęli budowę kościoła parafialnego. W XVII wieku wieś zaczęła się odbudowywać. Pojawili się osadnicy holenderscy z Niderlandów i Fryzji, głównie menonici, którzy zasłynęli z zapału do pracy i nowoczesnych metod gospodarowania. To właśnie oni zapoczątkowali produkcję cegły strycharskiej i rozwój rolnictwa na terenach dzierżawionych od starostwa. Kolejne przełomowe wydarzenia dla Rudaka nadeszły wraz z rozbiorami Polski. W 1793 roku wieś została włączona do Prus Zachodnich. Przez następne dekady Rudak doświadczał licznych przemarszów wojsk, oblężeń i zmian przynależności państwowej od księstwa warszawskiego po powrót pod panowanie pruskie na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku. Trudne czasy nie sprzyjały rozwojowi gospodarczemu, a wielu mieszkańców utrzymywało się z przemytu do Imperium Rosyjskiego. Sytuacja zaczęła się poprawiać dopiero po wybudowaniu pierwszej cegielni w 1862 roku i uruchomieniu linii kolejowej Toruń-Aleksandrów w 1865 roku. Budowa fortów kolejowych i rozwój infrastruktury drogowej oraz wodnej napędzały lokalną gospodarkę. W tym okresie Rudak był zamieszkany głównie przez ewangelików, którzy stanowili trzon lokalnej społeczności. W 1902 roku rozpoczęto budowę świątyni ewangelickiej w stylu neogotyckim, którą ukończono i poświęcono 7 lat później. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Rudak znalazł się w granicach nowego państwa. W Forcie 15 organizowano obozy internowania, a sama wieś rozwijała się społecznie i edukacyjnie. Działała tutaj siedmioklasowa szkoła podstawowa, ochotnicza straż pożarna oraz Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. W 1936 roku północną część Rudaka włączono do Podgórza, a stamtąd w 1938 roku do granic Torunia. W czasie II wojny światowej wieś była miejscem zamieszkania Volksdeutschów, a w tutejszych fortach funkcjonował stalag dla jeńców wojennych i obóz pracy dla ludności pochodzenia niemieckiego oraz Polaków oskarżonych o kolaborację. Tragiczne losy mieszkańców i przymusowych robotników są jednym z najmroczniejszych rozdziałów w historii Rudaka. Po zakończeniu działań wojennych Rudak przeszedł kolejną transformację. Parafia ewangelicko-unijna została rozwiązana, a jej majątek przejęła parafia katolicka Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W 1945 roku otwarto nową parafię Opatrzności Bożej, która przez lata obejmowała coraz mniejszy obszar w wyniku wydzielania nowych parafii w okolicznych miejscowościach. Przemysł cegielniany przeszedł w ręce państwa i został połączony w miejskie zakłady ceramiczne, a w latach 90. 90. XX wieku doszło do prywatyzacji i przejęcia zakładu przez austriacki koncern Wienerberger Po. W wojnie swoje miejsce znalazła tu także armia. Stacjonowała tu 6. Warszawska Brygada Artylerii Armat, przemianowana później na 6. Toruńską Brygadę Artylerii. Dziś budynki wojskowe pozostają pod zarządem Agencji Mienia Wojskowego. W 1966 roku powstała Szkoła Podstawowa nr 17, która do dziś pełni ważną rolę w życiu lokalnej społeczności. Współczesny Rudak to przede wszystkim dzielnica domów jednorodzinnych, które powstawały głównie w latach 90. ubiegłego wieku. Przestrzeń uzupełniają ogromne ogrody działkowe o powierzchni około 100 hektarów oraz pozostałości przemysłu ceramicznego w południowej części dzielnicy. Charakterystyczne dla krajobrazu są także dawne kopalnie gliny i nowoczesne zakłady produkcyjne. Rudak to nie tylko fragment Torunia, to żywa, wielowarstwowa opowieść o ludziach, przemianach i sile lokalnej społeczności.
1: Radio Gra.

0: AI.
1: Rynek Nowomiejski w Toruniu, serce Nowego Miasta z ponad 700-letnią historią. Rynek Nowomiejski w Toruniu to miejsce, które od ponad 760 lat stanowi centralny punkt tętniącego życiem Nowego Miasta. Jego historia sięga roku 1264, kiedy to wraz z lokacją Nowego Miasta Torunia wytyczono kwadratowy plac o niezwykle charakterystycznym układzie urbanistycznym, który do dziś zachwyca zarówno mieszkańców, jak i turystów. Kwadratowy układ, zaskakujące proporcje i sieć ulic, plac Rynku Nowomiejskiego ma kształt niemal idealnego kwadratu o bokach mierzących około 95 metrów. Wyróżnia się nie tylko swoimi proporcjami, ale także nietypowym usytuowaniem boków. Są one ustawione ukośnie względem głównych stron świata. Każdy z czterech narożników placu jest punktem wyjścia dla dwóch prostopadłych ulic, które stanowią przedłużenia Pierzei. I tak, z narożnika wschodniego wybiega ulica Szpitalna oraz ulica Świętego Jakuba, z południowego ulica Browarna i Ślusarska, z zachodniego ulica Królowej Jadwigi oraz Prosta, a z północnego ulica Sukiennicza oraz ulica Świętej Katarzyny. Wschodni narożnik rynku sąsiaduje z jednym z najważniejszych zabytków sakralnych Torunia, kościołem Świętego Jakuba. Zabudowa rynku. Od gotyckiego ratusza po nowoczesność centralny punkt Rynku Nowomiejskiego od wczesnego XIV wieku zajmował monumentalny Ratusz Nowomiejski. Był to budynek wielofunkcyjny, mieszczący zarówno salę posiedzeń Rady Miejskiej, jak i sąd ławniczy, kancelarię, sukiennice, ławy chlebowe, a w piwnicach piwiarnie oraz więzienie. Po połączeniu Starego i Nowego Miasta w roku 1454 ratusz stał się pomocniczą siedzibą władz miejskich, a następnie przekształcono go w magazyn. W roku 1668 po przejęciu przez ewangelicką gminę nowomiejską kościoła świętego Jakuba ratusz został zaadaptowany na świątynię luterańską pod wezwaniem Świętej Trójcy. Przekształcony na gotycki kościół służył mieszkańcom aż do początków XIX wieku. W związku ze złym stanem technicznym budynku zapadła decyzja o wzniesieniu nowego zboru. Projekt przewidywał wykorzystanie części dawnych murów, jednak ostatecznie powstał zupełnie nowy budynek w stylu neoromańskim według projektu Karla Friedricha Schinkla. Ukończony w roku 1824 przez niemal 100 lat służył ewangelikom, a następnie od roku 1927 do 1939 był cerkwią prawosławną. Dziś mieści się tam siedziba Fundacji Tumult, która kontynuuje tradycję kulturalną tego miejsca. Kamienice, gospody i domy weselne, codzienność Nowego Miasta. Rynek Nowomiejski otaczają kamienice, które od wieków były własnością najzamożniejszych mieszkańców tej części miasta. W przeciwieństwie do Starego Miasta, Nowe Miasto miało bardziej rzemieślniczy niż kupiecki charakter, co znalazło odzwierciedlenie w nieco skromniejszej architekturze domów. W miejscu dzisiejszej kamienicy o numerze 10 aż do połowy XVIII wieku funkcjonowały ławy mięsne, niewielkie stoiska handlowe o szerokości niespełna 5 metrów, rozciągające się przez całą długość bloku aż do ulicy Wielkie Garbary. Przy rynku działały również dwie z ponad 20 karczm Nowego Miasta. Gospoda pod Modrym Fartuchem oraz gospoda murarska w XVI wieku w miejscu obecnej kamienicy o numerze 25 powstał nowomiejski dom weselny, który przez lata gościł liczne uroczystości mieszkańców. Wielokrotne pożary, m.in. w latach 1413 i 1455, wojny krzyżackie w XV wieku, a także zniszczenia szwedzkie i napoleońskie sprawiły, że do dziś przetrwało niewiele oryginalnych średniowiecznych budynków. Większość zachowanych kamienic zawdzięcza swój obecny wygląd przebudowom z czasów nowożytnych i XIX wieku. Rynek Nowomiejski w XX wieku i jego ochrona w okresie międzywojennym Rynek Nowomiejski zamieszkiwali głównie kupcy. W czasie II wojny światowej architekt Hans Delgast opracował projekt ujednolicenia zabudowy placu, jednak nie został on zrealizowany w całości. Od roku 1961 wszystkie pierzeje Rynku Nowomiejskiego oraz fasady domów narożnych są wpisane do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A przez 1371. Dzięki temu miejsce to cieszy się szczególną ochroną konserwatorską i zachowuje swój niepowtarzalny klimat oraz historyczny charakter. Dziś rynek nowomiejski to nie tylko świadek wielowiekowych dziejów Torunia, ale także przestrzeń tętniąca życiem, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością. Spacerując po jego brukowanych uliczkach, można poczuć atmosferę dawnych czasów i odkryć niezwykłe historie, które składają się na unikalną tożsamość tej części miasta.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super 2 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość.

0: 70 transbruk.pl.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Gra.

0: AI.
1: Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Kamerimicz to wydarzenie, które od lat niezmiennie przyciąga uwagę miłośników kina z całego świata. Trudno się dziwić, to właśnie tutaj, w sercu Polski, spotykają się najwięksi artyści odpowiedzialni za wizualną stronę filmu. To święto operatorów filmowych, którzy są prawdziwymi magikami obrazu, a ich kunszt i kreatywność sprawiają, że filmy zapadają w pamięć na długo. Historia festiwalu sięga początku lat 90. Pomysł narodził się w Toruniu, gdzie przez 7 pierwszych edycji od 1993 do 1999 roku wydarzenie miało swoją siedzibę. To właśnie Toruń podarował festiwalowi jego najbardziej rozpoznawalną nagrodę, Złotą Żabę, która nawiązuje do miejskiej legendy o flisaku. Z czasem, ze względu na problemy lokalowe i logistyczne, a także konflikt z władzami miasta wokół budowy nowego centrum festiwalowego, organizatorzy zdecydowali się na przeprowadzkę. Od roku 2000 przez dekadę gospodarzem Kamerimicz była Łódź. W tym czasie główne wydarzenia odbywały się w Teatrze Wielkim, a pokazy filmów oraz spotkania z twórcami miały miejsce w wybranych łódzkich kinach oraz w klubie festiwalowym w hotelu Centrum, który tętnił życiem do późnych godzin nocnych. Dekada łódzka to czas intensywnego rozwoju i umacniania pozycji festiwalu na arenie międzynarodowej. Jednak już w roku 2010 Kamerimicz przeniósł się do Bydgoszczy. Nową siedzibą wydarzenia stała się Opera Nowa, która przez kolejne lata gościła wybitnych twórców i miłośników kina. W maju 2012 roku Fundacja Tumult, odpowiedzialna za organizację festiwalu, podpisała umowę z miastem, która gwarantowała obecność wydarzenia w Bydgoszczy do 2014 roku. To właśnie tutaj, podczas 20. edycji, na czerwonym dywanie pojawili się tacy goście jak Keanu Reeves, prezentujący film Side by Side, David Lynch, który otrzymał Złotą Żabę za całokształt twórczości. Alan Parker jako przewodniczący jury Etiud Studenckich oraz Joel Schumacher stojący na czele jury konkursu głównego. Bydgoska odsłona festiwalu to także liczne wydarzenia towarzyszące, w tym wystawy w Toruniu, jak choćby pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej prezentacja fotografii Briana Adamsa, którą artysta osobiście otworzył w Centrum Sztuki Współczesnej. W listopadzie 2018 roku, podczas 26. edycji, dyrektor festiwalu Marek Żydowicz ogłosił, że była to ostatnia odsłona Kamerimicz w Bydgoszczy. Decyzja ta otworzyła nowy rozdział w historii wydarzenia – powrót do Torunia. Od 2019 roku gospodarzem festiwalu jest Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki. To miejsce, które doskonale oddaje ducha nowoczesności i otwartości na światowe trendy w sztuce filmowej. Wśród gości gali inauguracyjnej 27. edycji znaleźli się m.in. Danny DeVito, Peter Greenaway i Ewa Dałkowska, którzy odebrali specjalne Złote Żaby. Podczas gali zamknięcia w Toruniu pojawili się również Quentin Tarantino i Robert Richardson, którzy zostali nagrodzeni jako duet reżyser i operator. Edward Norton został uhonorowany nagrodą imienia Krzysztofa Kieślowskiego, a Richard Gere odebrał nagrodę specjalną. Festiwal Kamerimicz to nie tylko pokazy filmowe i spotkania z gwiazdami światowego kina, to także bogaty program warsztatów, seminariów i wystaw artystycznych, które pozwalają zgłębić tajniki sztuki operatorskiej i filmowej. Przykładem może być autorska wystawa Artum Mobile – Świat Saski, Boddeke i Petera Greenawaya, prezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu do 1 marca 2020 roku. W ramach wydarzenia uczestnicy mają niepowtarzalną okazję do rozmów z mistrzami kamery, wymiany doświadczeń i poszukiwania nowych inspiracji. Nie można zapomnieć o roli Fundacji Tumult, która od początku istnienia festiwalu czuwa nad jego organizacją i rozwojem. Twórcą i dyrektorem Kamerimicz jest Marek Żydowicz, wizjoner i pasjonat filmu, który od lat konsekwentnie buduje międzynarodową markę wydarzenia. Dzięki jego zaangażowaniu i wsparciu wielu instytucji, w tym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, festiwal zyskał nową perspektywę rozwoju. W grudniu 2017 roku w Warszawie podpisano list intencyjny dotyczący utworzenia Europejskiego Centrum Filmowego Kamerimicz w Toruniu, które ma współtworzyć przyszłe edycje festiwalu i jeszcze bardziej umacniać pozycję Polski na mapie światowego kina. Główną atrakcją i najbardziej prestiżową częścią festiwalu jest konkurs główny, w którym operatorzy filmów fabularnych walczą o złotą, srebrną i brązową. Żabęte wyjątkowe statuetki stały się symbolem najwyższego uznania dla mistrzów obrazu, a ich zdobycie to marzenie wielu artystów z całego świata. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych filmowych Kamerimicz. To nie tylko jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce, ale i globalna platforma wymiany doświadczeń, inspiracji i prezentacji najnowszych osiągnięć w dziedzinie sztuki operatorskiej. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a magia kina ożywa w pełnej krasie. Nie tylko na ekranie, ale i podczas niezliczonych spotkań, rozmów i wspólnych przeżyć.
0: Radio Gra.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w sisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
10: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
9: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
10: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.

0: AI.
1: Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu. Chełmińskie przedmieście w Toruniu to miejsce, gdzie sportowa tradycja łączy się z nowoczesnością. W tej zachodniej części miasta znajdują się dwa wyjątkowe obiekty, które od dekad przyciągają zarówno sportowców, jak i kibiców. Stadion miejski imienia Grzegorza Duneckiego oraz lodowisko Tortor imienia Józefa Stogowskiego. Oba te miejsca pełnią ważne funkcje nie tylko w lokalnej społeczności, ale także na sportowej mapie regionu. Stadion miejski w Toruniu, położony przy ulicy generała Józefa Bema 23/29, stanowi jeden z najważniejszych punktów sportowych w mieście. Sąsiaduje z halą widowiskowo-sportową oraz lodowiskiem Tortor, tworząc kompleks sportowy dostępny dla mieszkańców i sportowców. Historia tego obiektu sięga roku 1961, kiedy to został uroczyście otwarty. Przez kolejne lata stadion był świadkiem licznych wydarzeń sportowych, a w roku 1997 rozpoczęto jego gruntowną modernizację. Prace te uwzględniono także w programie rozwoju bazy sportowej przyjętym w roku 2003 przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Efektem tych działań było ponowne otwarcie stadionu w roku 2004 już w nowej, bardziej funkcjonalnej odsłonie. W kolejnych latach stadion wzbogacił się o zadaszenie trybuny wschodniej oraz nowe, wygodne krzesełka w barwach niebiesko-żółtych, co podniosło komfort zarówno zawodników, jak i widzów. Obiekt ten służy przede wszystkim lekkoatletom i piłkarzom, a także organizatorom licznych wydarzeń sportowych o charakterze regionalnym i ogólnopolskim. Postać Grzegorza Duneckiego jest nierozerwalnie związana z toruńskim sportem. Urodzony 24 września 1915 roku w Kuźniecku w Rosji, zmarł 13 listopada 1959 roku w Toruniu. Był wybitnym lekkoatletą i utalentowanym trenerem. Dunecki ukończył gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika w Tczewie. Podczas II wojny światowej przebywał w Lublinie i Warszawie, gdzie wykonywał różne prace, od kelnera przez pomocnika kucharskiego, konwojenta, aż po szofera. Tragiczne wydarzenia wojenne odcisnęły piętno na jego życiu. Podczas powstania warszawskiego stracił syna. Po wojnie wrócił do Torunia, gdzie kontynuował swoją sportową działalność. Zasłynął przede wszystkim jako sprinter. W roku 1939 zdobył tytuł mistrza Polski na 200 metrów. Był także sześciokrotnym wicemistrzem Polski na dystansach 100 i 200 metrów oraz w biegu przez płotki na 110 metrów. Dla uczczenia pamięci Grzegorza Duneckiego od roku 1960 w Toruniu odbywa się memoriał jego imienia, który przez pewien czas gościł także w Bydgoszczy i Grudziądzu. Tuż obok stadionu znajduje się lodowisko Tortor, które od ponad 60 lat stanowi centrum sportów zimowych w Toruniu. Obiekt ten został oddany do użytku 6 stycznia 1960 roku. Już w dniu otwarcia rozegrano pierwszy mecz hokejowy pomiędzy Pomorzaninem Toruń a ŁKS Łódź, zakończony zwycięstwem gospodarzy 4-2. W połowie lat 80. lodowisko przeszło istotną modernizację. W roku 1986 przykryto je dachem według projektu Czesława Sobocińskiego, a dwa lata później zamontowano krzesełka dla widzów. W roku 2009 obiekt został rozbudowany o drugą taflę treningową, co znacznie zwiększyło jego możliwości. 5 marca 2024 roku na budynku lodowiska odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą stulecie hokeja na lodzie w Toruniu. Józef Bronisław Stogowski urodził się 27 listopada 1899 roku w Toruniu, zmarł 14 maja 1940 roku w rodzinnym mieście. Był wszechstronnym sportowcem, hokeistą, piłkarzem, lekkoatletą, tenisistą, a także ochotnikiem w wojnie polsko-bolszewickiej. Początkowo związany był z klubem SC Wistula Torn, a później z TKS Toruń, gdzie grał zarówno w piłkę nożną, jak i w hokeja na lodzie. Kontuzja przerwała jego karierę piłkarską, ale w hokeju odniósł liczne sukcesy. W barwach TKS Toruń zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski w roku 1928, następnie reprezentował Legię Warszawa, a później AZS Poznań, z którym zdobył tytuł mistrza Polski już w pierwszym sezonie gry. Józef Stogowski był także filarem polskiej reprezentacji narodowej. Jako bramkarz rozegrał 70 spotkań międzypaństwowych, 6-krotnie brał udział w mistrzostwach świata, 4-krotnie w mistrzostwach Europy, zdobywając 2-krotnie tytuł wicemistrza. 2-krotnie powoływany był także do reprezentacji Europy na mecze z Kanadą. Stadion miejski imienia Grzegorza Duneckiego oraz lodowisko Tortor imienia Józefa Stogowskiego to nie tylko nowoczesne obiekty sportowe, ale również miejsca pełne historii związane z wybitnymi postaciami toruńskiego sportu. Oba te obiekty pozostają otwarte zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów, stanowiąc ważny element życia sportowego i kulturalnego miasta.

0: hity pełne energii.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu Moto Arena Toruń imienia Mariana Rossego to jeden z najbardziej nowoczesnych stadionów żużlowych w Polsce, położony przy ulicy Pera Jonsona 7. Obiekt stanowi nie tylko sportową wizytówkę miasta, ale także miejsce licznych wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych, przyciągając zarówno mieszkańców, jak i gości z całego kraju. Historia toruńskiego żużla sięga połowy XX wieku. Pierwszy stadion żużlowy imienia Mariana Rossego działał od roku 1950 przy ulicy Broniewskiego, będąc przez niemal 60 lat areną sportowych emocji dla lokalnych kibiców. Ostatni mecz na tym obiekcie rozegrano w październiku 2008 roku podczas finału drużynowych Mistrzostw Polski, który zakończył się zwycięstwem toruńskich Aniołów. W międzyczasie już w czerwcu 2008 roku ruszyła budowa nowego, nowoczesnego stadionu przy szosie bydgoskiej. Projekt powierzono firmie Alstal, wyłonionej w przetargu przeprowadzonym przez prezydenta Torunia w grudniu 2006 roku. Budowa zakończyła się z niewielkim opóźnieniem, a uroczyste otwarcie motoareny odbyło się 3 maja 2009 roku. W inauguracyjnym meczu Unibax Toruń ówczesny mistrz Polski zmierzył się z wicemistrzem Unią Leszno. Gospodarze odnieśli zwycięstwo, a pierwszy rekord toru ustanowił zawodnik z Leszna Lee Adams. Wkrótce potem, 25 lipca 2009 roku, motoarena gościła finał indywidualnych Mistrzostw Polski. Triumfatorem został Tomasz Gollop przed Krzysztofem Kasprzakiem i Januszem Kołodziejem. Niedługo później, 8 października 2009 roku, ogłoszono, że Toruń i Motoarena będą gospodarzami jednego z turniejów prestiżowego cyklu Grand Prix. Motoarena to nie tylko sport. 11 czerwca 2011 roku na stadionie wystąpił światowej sławy artysta Rod Stewart, dając niezapomniany koncert dla tysięcy fanów. Motoarena Toruń to przykład nowoczesnej myśli architektonicznej i funkcjonalności. Kompleks obejmuje nie tylko sam stadion, ale także przestronny parking mogący pomieścić ponad 500 samochodów osobowych, 12 autobusów oraz niemal 100 miejsc VIP. Tor żużlowy początkowo mierzył 325 metrów, jednak przed sezonem 2017 roku dokonano korekty geometrii drugiego łuku, skracając długość do 318 metrów. Proste mają po 62 metry, a łuki promień 31 metrów. Szerokość toru jest zmienna. Na prostych wynosi 12 metrów, na łukach 18 metrów. Przestrzeń o szerokości 3 metrów oddziela bandy toru od trybun, co zwiększa bezpieczeństwo kibiców. W trakcie budowy zastosowano innowacyjne rozwiązanie – nachylenie toru do wewnątrz. Na prostych wynosi ono około 4%, 50 cm, a na łukach 6 do 7%, 110 cm. Dzięki temu zawodnicy mogą rozwijać większe prędkości i łatwiej wyprzedzać rywali. W bezpośrednim sąsiedztwie stadionu znajduje się Toruńska Aleja Sportu Żużlowego. Wyjątkowa aleja z wmurowanymi w chodnik tablicami upamiętniającymi osoby zasłużone dla toruńskiego żużla. Aleja powstała w 2019 roku w 10. rocznicę oddania motoareny do użytku. Pierwsza tablica poświęcona została Marianowi Rossemu, patronowi stadionu. Był wybitnym polskim żużlowcem. Zdobył drużynowe Mistrzostwo Świata w 1966 roku, a swoją karierę sportową rozpoczął w toruńskim klubie motorowym przy Lidze Przyjaciół Żołnierza. Licencję żużlową uzyskał w 1958 roku, a już w tym samym roku zdobył trzecie miejsce w Mistrzostwach Torunia. W 1961 roku uzyskał uprawnienia instruktora sportu żużlowego, a rok później dołączył do Stali Toruń, późniejszego Apatora, w barwach reprezentacji Polski. Czterokrotnie wystąpił w finałach indywidualnych Mistrzostw Polski, a w 1966 roku sięgnął po tytuł drużynowego mistrza świata. Niestety 19 kwietnia 1970 roku podczas zawodów ligowych w Rzeszowie doznał poważnych obrażeń w wyniku wypadku na torze i jeszcze tego samego dnia zmarł w szpitalu. Z wykształcenia był technikiem ślusarzem, pracował jako cywilny pracownik w wojsku oraz instruktor nauki jazdy w Toruńskiej Lidze Przyjaciół Żołnierza. W latach 60. pracował także jako taksówkarz. Był dwukrotnie żonaty, pierwszy raz w 1960 roku, drugi raz w 1969 roku. Został pochowany na cmentarzu Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Wybickiego w Toruniu. Od 1974 roku organizowane są zawody sportowe jego imienia. W 1994 roku jego imię nadano ówczesnemu stadionowi Apatora w Toruniu, a obecnie patronuje Motoarenie. Motoarena Toruń imienia Mariana Rossego to nie tylko miejsce sportowych zmagań, ale też też ważny punkt na mapie miasta, łączący bogatą tradycję z nowoczesnością i będący wyrazem szacunku dla wybitnych postaci toruńskiego sportu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

kamienica. Zofiówka, toruńska legenda artystycznej bohemy przy ulicy Bydgoskiej numer 26 w Toruniu stoi budynek, którego historia mogłaby śmiało rywalizować z najbardziej znanymi salonami artystycznymi Paryża czy Krakowa. To właśnie tutaj, w kamienicy nazwanej Zofiówką, w latach 20. XX wieku biło serce toruńskiej bohemy. Miejsce to stało się legendą za sprawą Kazimiery Żuławskiej, kobiety o niezwykłej pasji, sile charakteru i ogromnym wpływie na życie kulturalne swoich czasów. Początki tej niecodziennej historii sięgają jednak nie Torunia, lecz Zakopanego. Kazimiera Żuławska była romanistką, znawczynią historii sztuki i niezwykle aktywną uczestniczką życia artystycznego. Wraz z mężem Jerzym Żuławskim, wybitnym pisarzem, filozofem, pionierem alpinizmu, prowadziła w Zakopanem jeden z najważniejszych salonów epoki młodej Polski. Ich dom był miejscem spotkań poetów, malarzy i myślicieli, a także bazą wypadową na trudne górskie szlaki Tatr i Alp. Niestety, sielankę tę przerwała śmierć Jerzego w 1915 roku, co całkowicie odmieniło życie Kazimiery. Pomimo osobistej tragedii, Kazimiera Żuławska nie poddała się. Przez pewien czas była prawą ręką Kazimierza Tetmajera, a w 1921 roku zdecydowała się na radykalną zmianę. Sprzedała zakopiańską willę i przeniosła się do Torunia, wybierając bydgoskie przedmieście, wówczas najmodniejszą, pełną zieleni i miejskiego życia dzielnicę miasta. To właśnie tutaj, przy ulicy Bydgoskiej numer 26, wprowadziła się do kamienicy, którą nazwała Zofiówką na cześć swojej matki. Miejsce to szybko zyskało przydomek u pani Kazi i stało się centrum życia artystycznego Torunia. Spotkania w Zofiówce miały wyjątkowy klimat. Trwały często do białego rana, a ich uczestnicy prowadzili płomienne dyskusje o sztuce i literaturze w oparach papierosowego dymu i przy kieliszkach alkoholu. Kazimiera Żuławska sama siadała przy fortepianie, grając utwory Chopina czy Brahmsa, a wśród gości kręcił się jej syn, Marek Żuławski, późniejszy słynny malarz. To właśnie on po latach wspominał, jak podczas jednego z takich wieczorów podszedł do niego Stanisław Przybyszewski i zapytał z poważną miną, czy wie, czym jest delirium tremens. Kiedy Marek zaprzeczył, Przybyszewski odparł tylko, że powinien żałować, po czym odszedł z dumą. Największą gwiazdą toruńskiego salonu był jednak Stanisław Ignacy Witkiewicz, znany jako Witkacy. Przyjaźń Kazimiery z tym wybitnym, ekscentrycznym artystą była niezwykła i odegrała ogromną rolę w historii polskiej kultury. To właśnie Kazimiera Żuławska namówiła Witkacego do publicznego prezentowania jego dramatów. Dzięki jej zaangażowaniu w Toruniu odbyły się premiery takich dzieł jak W małym dworku czy Wariat i zakonnica. Witkacy słynął z niepowtarzalnego poczucia humoru. Potrafił wysłać do Żuławskiej pocztówkę zaadresowaną w sposób zupełnie absurdalny, a mimo to przesyłka bez problemu docierała do adresatki. Podczas wizyt w Toruniu regularnie płatał figle rodzinie Kazimiery, na przykład strasząc jej ciotkę przy wejściu do mieszkania. Sława Zofiówki trwała zaledwie 5 lat. W 1926 roku Kazimiera Żuławska wyprowadziła się do Warszawy. Jednak jej historia nie skończyła się w Toruniu. W czasie II wojny światowej w swoim warszawskim mieszkaniu ukrywała Żydów, za co pośmiertnie uhonorowano ją medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przyznanym przez Instytut Yad Vashem. Kazimiera Żuławska zmarła w 1972 roku, niemal zapomniana w swoim dawnym mieście. Losy samej Zofiówki nie były łaskawe. W nocy z 11 na 12 października 2013 roku w kamienicy wybuchł pożar, który odciął drogę ucieczki mieszkańcom poddasza i pochłonął 3 ofiary. Był to jeden z najtragiczniejszych rozdziałów w historii tego domu. Dziś, przechodząc obok kamienicy przy Bydgoskiej 26, warto na chwilę się zatrzymać i wyobrazić sobie dźwięki fortepianu, zapach tytoniu, śmiech i rozmowy, które niegdyś rozbrzmiewały przez otwarte okna. Zofiówka to nie tylko budynek, lecz przede wszystkim ludzie, którzy tworzyli tu historię polskiej kultury. Odważni, utalentowani, pełni pasji. To miejsce, które na zawsze zapisało się w dziejach Torunia jako symbol twórczego fermentu i artystycznej odwagi.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Czas II wojny światowej zabrał nam kwiat inżynierów i naukowców. Zatrzymał rozwój naszego kraju i miał ugasić wielkie ambicje. W powojennej rzeczywistości prywatna przedsiębiorczość, kreatywność oraz indywidualizm również nie były mile widziane. Czy czas wojennego terroru i powojennego marazmu powstrzymał Jana Brodę? Posłuchajmy, jak inżynier z Koszarowej poradził sobie w tym trudnym czasie. Nazywam się Paweł Bukowski. Jestem przewodnikiem miejskim po Toruniu i zapraszam na wycieczkę w eterze.
2: To jest Radio Gra.
1: Nie minęły dwie dekady, od kiedy Toruń cieszył się wolnością i powrotem pod biało-czerwoną flagę. Jak już Państwo słyszeliście, to czas koła zamachowego i dynamicznego rozwoju kraju oraz miasta. W tym wszystkim szarą eminencją jest Jan Broda oraz jego firmy. Ten złoty sen kończy się we wrześniu 1939 roku. Po zajęciu Torunia przez Niemców, inżynier z Koszarowej musi odnaleźć się szybko w nowej rzeczywistości. Choć źródła nie mówią zbyt wiele, to wiemy, że firma działała w okresie okupacji, są jednak wątpliwości, co działo się z samym inżynierem. Jego kolega i z pewnością znany wielu mieszkańcom, pan Ignacy Tłoczek, spotkał go w Koninie, gdy szukał pracy. Z kolei z innego źródła dowiadujemy się, że dzięki niemieckim korzeniom żony Charlotte para została wpisana na listę narodowościową. Tyle jeśli chodzi o czas II wojny światowej. Nowa, powojenna rzeczywistość przywitała Jana Brodę zarządem państwowym nad zakładem. Jednak po procesie rehabilitacyjnym sąd orzekł przyznanie pełni praw obywatelskich. Status zakładu, choć nie podlegał nacjonalizacji, z uwagi na jego budowlane przeznaczenie, na pewno znajdował się pod czujnym okiem władzy. Kraj dźwigał się z wojennej zapaści. I w tym wszystkim znów Jan Broda pojawia się przy kluczowych realizacjach. A jedną z nich jest chociażby odbudowa 140-metrowego masztu radiowego na Podgórzu oraz realizacja kopuły dla teleskopu w nowo powstałym Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Piwnicach, uznawanej przez wielu jako przykład doskonałej realizacji. Z tymi dwiema realizacjami mam jednak pewien problem, bo choć wymieniana jest firma Jan Broda, to jestem przekonany, że sam realizator nie mógł cieszyć się z ukończonych dzieł. Niestety, inżynier Jan Broda zginął tragicznie 16 marca 1947 roku na dworcu w Warszawie. Ustalenie przyczyn śmierci nastręcza sporo wątpliwości, ponieważ media warszawskie piszą o tym, iż wpadł pod pociąg, wysiadając z niego. Lokalna prasa pisze, iż do niego wsiadał, a wspomniany już Ignacy Tłoczek wspominał, że Jan Broda został pchnięty przez osoby czekające w tłumie. Jedno jest pewne. Na cmentarzu Świętego Jerzego na zawsze spoczął wybitny inżynier, biznesmen i wynalazca, jak wyrażali się o nim chociażby Ignacy Tłoczek. Nagrobek Jana Brody odnajdziecie Państwo w ewangelickiej części cmentarza, w niedalekiej odległości od ulicy Gałczyńskiego. Choć mam nadzieję, że dowiedzieli się Państwo trochę, to nadal pozostają pytania. Co stało się z jego żoną Charlottą? Dlaczego Jan Broda jest pochowany obok wspólniczki, z którą prowadzili firmę w Gdyni? Wiemy, co się stało z zakładem. W 1952 roku został znacjonalizowany, a produkcja skierowana na tory przemysłu chemicznego, których aktualnym spadkobiercą jest zakład Tofama przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej. W Toruniu pamiątką po dziedzictwie Jana Brody są także hale zakładowe, co prawda przebudowane, ale wciąż widoczne przy ulicy Broniewskiego na wysokości hali Olimpijczyk, która nomen omen również znajduje się na terenie zakładu. Inżyniera Jana Brodę w 1996 roku upamiętniono również ulicą, która dziś łączy ulicę Mazowiecką i Poddębową Górą. Ale jest jeszcze coś. Na zakończenie warto podkreślić, że inżynier Jan Broda dostarczył bodaj najwięcej patentów, wynalazków spośród wszystkich przedwojennych Torunian. Na 44 przedwojenne patenty 24 zostały zgłoszone przez niego. Jego wynalazki otwierają i zamykają listę w latach 1919-1939, jeśli chodzi o Toruń. Absolutnie znakiem rozpoznawczym były dachy systemu Brody, na przykład dachy deskowe płaskoopasowe lub gęstożebrowy płaski strop żelbetonowy, Ich opisy pojawiały się niemal w każdym z odcinków audycji, podobnie jak gościły jako osobne patenty zgłaszane do urzędu. Mówiąc nieco inżynieryjnie, mam również nadzieję, że dzięki tej wycieczce wspólnie zbudowaliśmy obraz niesamowitej postaci na tle Polski i Torunia w arcyciekawym okresie, jakim była II Rzeczpospolita. Wierzę, że audycja dedykowana inżynierowi Janie Brodzie była dla Państwa źródłem informacji oraz ciekawostek. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam, Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
2: To jest Radio Gra.